błękitną godzinę dnia, zwróceni twarzą do słońca, mrużymy oczy, rzucamy cieni.